choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Buleczki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Buleczki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.

0: free and ad-free. Grizzly Radios.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie.

I pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty. Myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie. Bo jej partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie. Bo jej partuszek już nie obstanie. Hej, leży Mania se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Bocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Why, Tuli, Tuli, nauszku, Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, když matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał w kwiat.